0: ciocospan, o paczka, będę musztisz po smelce i wędzierne ketlato czupan.
1: Szucie mar, ez a perc, ha